Ọkọ ọkọ ma o na ju ofri wo ha wo kan wa ma ni mu a eni je pa ani ahotokron ana odomo no ede ba ma o ehun to enunti sabre yebema odifo akwaba ochirechire fo penin odifo penin